ciepłe z Amerykanki. Synoci ponajdę mi w saniach. Trnima. Prazen ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykance.